0: Y ahora, después de la lectura del resumen de la catequesis, el Papa dirigirá su saludo a los fieles polacos.
1: Wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniające modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Czwarty rozdział pierwszej części Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest zadaniu Kościoła we współczesnym świecie. Kościół nie znajduje się obok świata ani ponad nim, lecz jest w niego wszczepiony i żyje w nim jako znak wcielenia. Jego misją jest ukierunkowywanie człowieka na najgłębsze pytania dotyczące życia oraz przyczynianie się do budowania świata ziemskiego nie metodami politycznymi, ale przez świadectwo wiary i miłości. Aby móc wypełniać tę ewangeliczną misję, konieczna jest współpraca każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego, a także dążenie do osobistej świętości i braterskiej miłości, tak aby nie było rozdźwięku między wyznawaną wiarą a codziennym życiem. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Saludo cordialmente a los polacos.
2: In particolare i pellegrini della diocesi di Wołczna.
0: En particular a los peregrinos de la diócesis de Łomża, que han venido con su obispo para dar gracias por los 100 años de la iglesia local, así como a los peregrinos de la diócesis de Szczecin con sus obispos. Los encomiendo a la intercesión de María, Madre del Amor Hermoso, y de Santa Faustina Kowalska, apóstola de la Divina Misericordia, a quien recientemente hemos conmemorado, para que en su camino cotidiano confíen siempre en Dios, Señor de la historia. Alabado sea Jesucristo.
1: Oto słowa Ojca Świętego.

0: المرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في رسالة الكنيسة في عالم اليوم وقال: الكنيسة ليست منفصلة عن العالم بل متجذرة فيه وتسير مع الشعوب لتكون علامة على محبة الله وعلى مشروعه في جمع البشرية في عائلة واحدة. رسالة الكنيسة الأولى هي أن تساعد الإنسان ليطرح الأسئلة العميقة حول أصله ومصيره ومعنى الحب والألم، كما تسهم الكنيسة في بناء المجتمع بالشهادة للإيمان والمحبة والعمل من أجل العدل والسلام والأخوة والخير العام. ويعد انسجام الإيمان مع الحياة اليومية شرطاً أساسياً لفعالية الرسالة، وتبقى الكنيسة متنبهة لتحولات المجتمع فتميز ما يستحق الاهتمام به في ضوء كلمة الله والتقليد الكنسي. وفي النهاية تتجه رسالتها إلى تحقيق ملكوت الله وخلاص البشرية عبر قداسة المؤمنين ومحبتهم الأخوية، لكي يجد العالم في شهادة الكنيسة طريقاً إلى الإيمان والرجاء. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: I greet the Arabic-speaking faithful. We are called to bear witness to Christ through love, justice and peace, in order to build a world where the common good and brotherhood prevail among all. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. And we now have the final summary and exchange of greetings, this one in Polish. After that we'll have some announcements in Italian, some greetings in Italian and the Our Father and the Apostolic Blessing.
3: Pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Czwarty rozdział pierwszej części Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest zadaniu Kościoła we współczesnym świecie. Kościół nie znajduje się obok świata ani ponad nim, lecz jest w niego wszczepiony i żyje w nim jako znak wcielenia. Jego misją jest ukierunkowywanie człowieka na najgłębsze pytania dotyczące życia oraz przyczynianie się do budowania świata ziemskiego nie metodami politycznymi, ale przez świadectwo wiary i miłości. Aby móc wypełniać tę ewangeliczną misję, konieczna jest współpraca każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego, a także dążenie do osobistej świętości i braterskiej miłości, tak aby nie było rozdźwięku między wyznawaną wiarą a codziennym życiem. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In particolare i pellegrini della diocesi di Wołczna, venuti con il loro vescovo per rendere grazie per i 100 anni della chiesa locale, nonché i pellegrini della diocesi di Scelze con i loro vescovi. Vi affido all'intercessione di Maria.